0: Tobe George Harrison, hurjadny gitarist a spiewa Beatlesow, z huim kom jeho hita Annie Road, lubi przyposuchario z bliska a daloka, was, ja Benedikt Dörlich, utrobne witam, na dalszu literarnu učbu biesadu na žomach Radia Z ze zbasnikom Przewożowarjom a wudawacelom serbskej literatury we Českej Milanom Rabalom, bydlacym a skutkowacym we Warnstorfe.
1: Witajcie k nam. Ja raz o wieselu, zo smiem so dżinsa znowa ze serbskej a swojej poeziu w Swobodnym Radiu ze Žitavy na tutym dwuriecznym czytaniu w obdziewicz. Z basnikom a moderatorom Benediktom Dirlichom a basnicu Rožu Domašcinej. Milé posluchačky a posluchači, vítam vás u poslechu literárně hudební hodiny